0: Deregina Cheli in Esa language.
1: Veliera,
2: Biomo,
1: Biomo,
2: Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo, Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo, Biomo, Biomo, Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo, Biomo,
0: Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo,
3: Radio.